zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: tytuł przeboju adekwatny do dnia tygodnia. Radosny. Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a teraz za 5-7 przenosimy się szybko do studia Meteo.
1: Jeśli zmęczyły was ostatnie opały, mówiliście, ach, jak gorąco, no to posłuchajcie tego. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
0: Żartujesz.
1: Tak mówią eksperci.
0: Ojej,
1: nie żartuję. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert, na przykład...

0: Smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Piątek, 7 sierpnia w kalendarzu, na zegarach punktualnie 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Nawałnice po rekordowych upałach, ponad 1200 interwencji strażaków. Prokuratura ukarała Beatę Szydło, chodzi o niestawiennictwo na przesłuchaniach. Tatry w różowej odsłonie. To jedno z najpiękniejszych letnich zjawisk. Męczące upały zakończyły się gwałtownymi burzami. Wczoraj wieczorem i dziś w nocy potężny deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, a nawet grad dały się we znaki niemal w całym kraju. Według wstępnych danych strażaków ranne zostały co najmniej 4 osoby. Koło Suwałk spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie buskim drzewo przewróciło się na grupę pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 2 osoby zostały poszkodowane. Pod Kętrzynem także spadające drzewo uderzyło w przejeżdżający samochód. W sumie straż pożarna interweniowała ponad 1200 razy. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozują eksperci. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
4: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrze napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
3: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej gwałtowne.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Beata Szydło została ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami Orlej Perci, Kościelca i Świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Błażej Kulesza zapraszam. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. W Lidze Europy z kompletu zwycięstw i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Gorzej było w Lidze Konferencji, tam Raków Częstochowa tylko zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Godzinę i 7 minut. Tyle czasu potrzebowała Iga Świątek, by pokonać Wiktorię Golubic ze Szwajcarii w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Toronto. Polka oddała raptem 3 gemy, a teraz czekają już pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Odpoczywamy dzisiaj od upałów. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie, 26 stopni. 25 będzie w Krakowie, 24 w Bydgoszczy, w Gdańsku 21. Na południowym wschodzie może się dziś chmurzyć, popada i lokalnie pojawią się burze z gradem.
5: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
7: Dzień dobry. Po siódmej wyruszymy w rejs i to bez płaszcza, nawet bez bikini.
8: Bez?
2: Mm-hmm. Po siódmej wystąpią też u nas ogórasy pierwszej klasy, gdyż wiadomo, mamy tak zwany sezon ogórkowy. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i teraz śpiewa już dla nas Gloria Gaynor. 4 minuty po siódmej.

0: po udanym weekendzie w portfelu może pojawić się luka i o tym właśnie Susan Vega w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 7. A teraz szok dla niektórych, dla innych norma. Wyobraźcie sobie, że w Chorwacji turyści wchodzą na pokład statku i od razu zrzucają ubrania.
1: Rejsy dla naturystów w Chorwacji. Jak czytamy w ulotce, oferują unikalne doświadczenie bliskości z naturą. Na łodzi Kazimira pasażerowie mogą cieszyć się pełną swobodą, przebywając na pokładzie bez ubrań czy bikini. A wy popłynęlibyście w rejs statkiem Kazimirem?
2: Owszem, gdybyśmy znali Tatka i Kazimira. A teraz dźwięki, po których po pierwszych nutkach poznacie ten duet gigantów. Tadek i Kazimir, nie. To jest Michael i Paul. Paul McCartney, Michael Jackson. Fantastyczny duet. Say, say, say w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak

0: go? Where do you go? Tak właśnie brzmiała druga połowa lat 90., czyli jednej z naszych ulubionych dekad w muzyce. Lata 80., 90. Gramy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, piątkowy poranek, 17 po 7.
1: No to 90. były, to przed nami 80. Roxette, Dangerous, tak wam zagramy za kilka minut. No i później z lat 80. pojawi jeszcze się m.in. Bonnie Tyler. Zostańcie z nami, no bo gramy na to jak na lato.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Penicylinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
10: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.

0: Zespół Demono, jedna z gwiazd tegorocznej akcji Plaża Wawer, czyli darmowych koncertów, na które zaprasza Radio Złote Przeboje w dzielnicy Wawer w Warszawie przez cały sierpień. A teraz zmieniamy temat o 7.29. Ludzie to się zajmują dziwnymi rzeczami, a zwłaszcza właśnie w sezonie ogórkowym. I mamy, słuchajcie, przykład z Londynu.
1: Tamtejsi naukowcy dokładnie zbadali, jak kłusują hipopotamy.
0: No i jak, no?
1: Tak, otóż zwierzę ważące 1,5 tony jest w największym pędzie, jeśli jest w tym największym pędzie, to przebierając nóżkami przez 0,3 sekundy w ogóle nie dotyka ziemi, tylko tak unosi się w powietrzu.
2: Okej, okay. No to nareszcie się wyjaśniło, co to jest takiego hipodrom. To jest po prostu pas startowy dla hipopotamów.
0: Na to wychodzi.
2: Gramy na to jak na lat. 30 minut zostało do 8. Bonnie Tyler już teraz dla nas gra.

0: W 1986 roku Diego Maradona strzelił na mundialu bramkę ręką. Z kolei w telewizji polskiej zadebiutował serial Alternatywy 4. No i w 86 roku ukazał się także debiutancki album Cissy Catch, która właśnie zagrała swój złoty przebój Heaven and Hell. Dzień dobry, 23 minuty przed 8.
1: No i tańczyło się, tańczyło do tego, ale lepiej się nie przyznawać. Zbliżamy się, mili państwo, do weekendu z prędkością Tour de Pologne. Pedałujemy w stronę Wolnego. Za chwilę u nas Van Halen, za chwilę Laura Brenningen, a wy bądźcie blisko radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: A dzisiaj temat zainspirowany tytułem z prasy kolorowej. Otóż pewien emeryt z Bydgoszczy nie może się opalać nago, bo podgląda go sąsiadka. No i tutaj rodzi się pytanie, czego wy nie możecie robić przez sąsiadów? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Czego ja nie mogę robić przez swoich sąsiadów? Otwierać mojego balkonu.
3: Przez niedobrych sąsiadów nie mogę spać, nie mogę żaleć, nie mogę imprezować, nic w ogóle nie mogę robić.
4: No niestety nie mogę śpiewać zbyt głośno, bo po ostatnim koncercie ceny działek i mieszkań w mojej okolicy mocno poleciały w dół.
5: Słuchajcie, ja absolutnie nie mam na co się skarżyć.
6: My przez naszych sąsiadów niestety nie możemy robić żadnych imprez, bo jak tylko odpalimy grilla, to z prędkością światła znajdują się u nas sąsiedzi i potem impreza zaplanowana do 20 trwa 2 dni.
1: To się zdarza, to się zdarza. A wy czego nie możecie przez sąsiadów? 22 4 4 i 3 0 to telefon do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. Czego nie możecie robić przez sąsiadów? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: W radiu Złote Przeboje zagrał facet, który uwielbia czarne koszule z podwiniętymi mankietami. Bruce Springsteen za 4 minuty 8, a my dodajemy gazu i jedziemy na weekend. Znaczy z tym gazem to chwila, stop.
1: Nie, za szybko. Autostrady, ekspresówki, drogi lokalne, tutaj wszędzie mogą pojawić się dodatkowe kontrole.
0: Oj.
1: Więcej szczegółów o akcji policji opowiem już za kilka minut w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: W kalendarzu piątek, 7 sierpnia, na zegarach punktualnie 8. Zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu. Dziś więcej policyjnych kontroli. NFZ alarmuje. Polacy piją za mało wody. Wrzesień sprzyja urlopom. Noclegi tańsze nawet o 30%. W całej Polsce kierowcy muszą się dziś liczyć ze wzmożonymi kontrolami prędkości. To część europejskiej

0: akcji RoadPol organizowanej przez Międzynarodową Sieć Policji Drogowych. Każde z państw członkowskich samodzielnie wyznacza dzień przeprowadzenia intensywnych działań. W Polsce kontrole odbywają się właśnie dziś, mówi komisarz Edyta Machnik.
1: Funkcjonariusze będą wykorzystywać tutaj ręczne mierniki prędkości, a także oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
0: Policjanci będą kontrolować prędkość m.in. na drogach ekspresowych, autostradach, głównych trasach, a także w miastach i drogach lokalnych. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki, 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Niezwykłe odkrycie w Krakowie. W ścianach kamienicy pod Kruki przy rynku głównym odkryto ponad 100-letnie szyny. Najprawdopodobniej miały chronić skarbiec banku. Szyny zostaną w ścianach, niestety będą zakryte. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. Średnia cena noclegu w polskich hotelach na pobyty we wrześniu jest w skali całego kraju o 11% niższa niż przed rokiem, mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl.
2: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2-procentowy wzrost.
0: Ale wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, nad Bałtykiem o ponad 30%.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj już w całej Polsce poniżej 30 stopni, 21 będzie w Gdańsku, 24 w Poznaniu, 25 w Krakowie i we Wrocławiu, 26 w Warszawie. Będzie dużo słońca, a burze mogą się jeszcze zdarzyć na południowym wschodzie.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Witamy was w świątkowy poranek. Po ósmej wyjaśnimy, co to jest vacation, staycation.
2: No i po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przewoje. Gramy na to jak na lato w piątek, no to już teraz. Last Ketchup, Aserehe, 3 minuty po ósmej.

0: Gramy na to jak na lato in the summertime. Tak dla nas Szagi zagrał 10 minut po 8, a ponieważ ta szklanka wakacyjna jest ciągle prawie w połowie pełna, no to donosimy, że mamy nową metodę na spędzenie wakacji. Może się jeszcze uda zastosować.
1: Ta nowa metoda nazywa się staycation. Wymyśliło ją pokolenie Z i jest to połączenie angielskich słów zostać i wakacje. Aha. No i polega na tym, że wakacje spędza się u siebie w domu, a wolny czas wypełnia zwiedzaniem najbliższej okolicy. Może być ciekawie, no i ale na pewno tanio.
2: Tak, jak to angielskie modne staycation przełożyć na nasze, to wychodzi na to, co mówiła babcia. Jak nie ma się miedzi, to się na tyłku siedzi w domu. My gramy na to jak na lato, gramy Genesis, uśmiechamy się bardzo, bardzo szeroko, gdyż budzi się piątkowy poranek. W piątek planujemy weekend. No i będzie super. 11 po 8.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, jeden z największych przebojów Samanthy Fox. Jak przyznała kiedyś wokalistka podczas nagrywania tej piosenki, wyobrażała sobie, że śpiewa do ogromnego kawałka czekoladowego tortu. No i to tłumaczy, dlaczego ta piosenka jest palce Liza. Dzień dobry, 17 minut po 8.
1: Dzień dobry, za chwilę u nas Mysłowic. Artur Rojek ostatnio zdradził, że jeśli chodzi o powrót do zespołu Mysłowic, to nie mówi nie, mówi to zależy. No to za chwilę Mysłowic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mieliśmy temat zainspirowany tytułem z prasy kolorowej. Otóż pewien emeryt z Bydgoszczy nie może się opalać nago, bo podgląda go sąsiadka. Jak tak można? Pytanie brzmiało, czego wy nie możecie przez sąsiadów? I czas na podsumowanie.
2: Sąsiadów nie mogę dbać o otoczenie mojego domu, to znaczy nie mogę kosić trawnika, żeby był piękny, ładny. Chcą mieć łąkę kwietną, to znaczy nie chcę im się kosić.
3: Ja przez swojego sąsiada to wytrzeźwieć nie mogę.
4: Ja przez mojego sąsiada płci męskiej nie mogę z domu wychodzić bez makijażu, ponieważ boję się, że się wystraszy.
5: My przez naszych sąsiadów niestety nie możemy robić żadnych imprez, bo jak tylko odpalimy grilla, to z prędkością światła znajdują się u nas sąsiedzi i potem impreza zaplanowana do 20 trwa 2 dni i jedyne, co nas ratuje, to po tych 2 dniach mocna kawa.
1: No to tak się składa, że mamy taką mocną, złotą kawę słonecznej brygady, którą wysyłamy słuchaczce. No i pięknie dziękujemy za wszystkie telefony, pozdrawiamy sąsiadów, a po weekendzie kącik Mamy Lato, dzwońcie, powróci.
0: Mamy Lato, dzwońcie.

0: Because the Night, Patti Smith w Radiu Złote Przeboje, która w rajderze koncertowym ma wpisanych kilka punktów obowiązkowych: dobrą kawę, spokojną garderobę, prosty catering, świeże kwiaty, a przede wszystkim absolutny zakaz palenia papierosów w okolicy. No i bardzo dobrze. 23 minuty przed 9:00. Dzień dobry, mówi wam Radio Złote Przeboje.
1: I nie ma talerza Wendlin wśród tych swoich życzeń, tak jak Maryla Rodowicz. Szok. Największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy ten piątek i przybliżamy się wspólnie do weekendu. Za chwilę John Parr, za chwilę Alize. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 2,55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2+1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest! Tanio tutaj jest! Stokrotka!
5: Idealne na upały. Lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na wakacje.
1: Może na tarasie widokowym Warsaw Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej, a może po prostu w chmurze komarów na kempingu na Mazurach gdzieś. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej latem i dlaczego? To jest nasze pytanie do was, od którego zaczyna się zabawa w tym konkursie.
2: Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o fajną kasę. Możecie zgarnąć nawet 1000 złotych polskich, zatem wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy. Zabierz złote na wakacje, a kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30.

0: Rozdział to promocja.
1: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jan, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
0: Reklama.
13: Mamy piątek, 7 sierpnia, na zegarach punktualnie 9:00, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
14: Kilka osób zostało rannych po przejściu przez Polskę gwałtownych burz. Analitycy zapowiadają spadki cen paliw na stacjach. Najpiękniejsze konie arabskie zjeżdżają do Janowa Podlaskiego. Co najmniej 5 osób zostało rannych po wczorajszych burzach i wichurach. Strażacy najwięcej pracy mieli na Warmii i Mazurach. W całym kraju interweniowali niemal 1300 razy. Cezary Jaszczyk.
15: Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. I jeszcze ostrzeżenie. Gwałtowne burze jeszcze przez kilka godzin mogą występować w południowo-wschodnich województwach.
14: W weekend odpoczniemy od gwałtownej pogody, choć upały nadal możliwe, zwłaszcza w niedzielę na zachodzie. 7,51 zł za benzynę i 8,16 zł za olej napędowy. Tyle średnio płacimy w tym tygodniu.

0: Na horyzoncie widać jednak szansę na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
0: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. 6 osób zatrzymanych za przemyt narkotyków na dużą skalę. Straż Graniczna i Stołeczna Policja rozbiły grupę, która miała organizować transport kokainy do krajów Unii Europejskiej. Śledztwo ruszyło po przejęciu w Holandii 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach wózków widłowych. Zatrzymania przeprowadzono w 5 województwach. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
3: Błażej Kulesza. Zapraszam. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap do Karpacza trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie był Holender Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś piąty etap z Opola do Kocierzy. Start punktualnie o 11.30. W okrojonym składzie na ligowe boiska wybiegną dziś piłkarze ekstraklasy. Część klubów przełożyła swoje występy w związku ze spotkaniami w europejskich pucharach. Dziś tylko jeden mecz, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa podejmą Wisłę Płock. Pierwszy gwizdek o 20.30.
2: Pogoda.
0: Odpoczywamy dzisiaj od upałów. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie, tutaj 26 stopni. 25 będzie w Krakowie, 24 w Bydgoszczy, w Gdańsku 21. Na południowym wschodzie może się dzisiaj chmurzyć, popada, a lokalnie pojawią się burze z gradem.
2: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
4: Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik i wakacyjny weekend zacznie się kręcić.
5: A my na rozmyślanie o weekendzie i planowanie go gramy na to jak na lato, tylko w Radiu Złote Przeboje. I już teraz gra dla nas Sabrina, dokładnie 3 minuty po 9.

0: 30 koncertów zagrał już w tym roku zespół Kraftwerk na całym świecie. Jak oni to robią, że się nie męczą? No po prostu roboty się nie męczą, a jak wiadomo, Kraftwerk to są 4 roboty i nie są to roboty obiboki. Najbliższy koncert za to brzmi w ich wykonaniu niczym wakacje. Zagrają w Palma de Mallorca. Zazdrościmy.
1: Fajnie. A teraz czas na muzyczną ikonę lat 80. Najpierw występowali pod szyldem M-A-M, a potem pod enigmatyczną nazwą Manam Elektryczny Prysznic. Potem ten elektryczny prysznic został zlikwidowany i po prostu został Manam. I oni już teraz grają w Radiu Złote Przeboje 11 minut po 9:00. Lipstick on a Glass.

0: Ktoś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: weekendowo nastrojona Skaro Emerald w radiu Złote Przeboje. A jeśli nie macie planów na weekend, to przypominamy, że my każdy weekend sierpnia spędzamy na plaży Wawer w Warszawie, bo tam w wakacje zapraszamy na koncerty wspaniałych gwiazd. Na plaży romantycznej zagrają m.in. Jazz Five, Papa D, Majka Jeżowska, Pektus. A w najbliższy weekend będzie można posłuchać na żywo Złotych Przebojów Artura Gadowskiego i zespołu IRA.
1: No będzie granie z pazurem. Ja już się nie mogę doczekać. Obowiązkowo będę tańczył pogo pod samą sceną na plaży Wawer. Dodajmy oczywiście, że wstęp na koncerty jest wolny. Sierpniowe weekendy tylko z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. No i nie może was tam zabraknąć. A tymczasem wybieramy się na wakacyjną wycieczkę do Bangkoku. Murray Heads już teraz u nas. Gramy na to jak na lato.

0: to promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: niskie ceny.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
10: Że w sierpniu, tak.
9: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
10: Stacja kolejki wąskotorowej.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
6: Reklama.

0: Gramy na to jak na lato, tylko w radiu Złote Przeboje, Wonderful Life. No właśnie, to opis doskonały piątkowego popołudnia. I dzisiaj życie będzie piękne.
1: Mamy nadzieję, że słuchacze po drugiej stronie radia Złote Przeboje nie w nie gorszych nastrojach niż prowadzący ze Słonecznej Brygady. My do was się uśmiechamy, machamy, życząc udanego weekendu. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jachi.
0: Dziękuję.
1: Tomek Florkiewicz. A od teraz z wami w programie piątkowym, wakacyjnym, Gosia Kościelnia.
2: Jestem, ja jeszcze się postaram posprawdzać te nastroje wszystkich naszych słuchaczy Radio Złotoprzebojowych. Jeszcze niespodzianki i mnóstwo największych przebojów. No i gramy na to jak na lato, jak mówił Piotr, teraz Kim Wilde.

0: Elton John, tuż przed godziną 10. Za 3 minuty 10. najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przyboje i prognoza pogody, a potem wracamy do ogromnej porcji największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
12: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
11: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
13: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
11: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
14: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
11: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest

0: Szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
0: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i Policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
2: Cóż nam udało się odnaleźć?
3: Czyżby?
2: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego, ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
4: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
2: Tak, można by tak nazwać.
3: Siup do koszyka i idziemy.
2: I idziemy dalej.
0: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda.
7: Dziś mamy dzień wytchnienia od upału, 21 stopni na Pomorzu, 25 w Warszawie, do 26 w Rzeszowie i Katowicach. Burze możliwe na południowym wschodzie, a deszcz może popadać w Katowicach i Łodzi.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No to sobie dzisiaj oddychamy i tego deszczyku jest nawet trochę więcej, więc daje nam ulgę. 4 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam.
8: Radio Złote Przeboje.
7: Nasze wspólne piątkowe przedpołudnie i Baltimora, tak zaczniemy. Rok 1985 dla wszystkich, którzy kochają te brzmienia lat 80. i 90. Fantastyczne, melodyjne i odżywcze.

Williams lubi nasz kraj, często wpada do kraju nad Wisłą i nadszedł czas na to, żeby pojawił się po raz kolejny. Przez lata udowadniał swoją muzyczną wszechstronność, to musimy mu przyznać, znalazła uznanie na całym świecie. Są tacy, którzy spędzili młodość przy jego repertuarze, prawda? Inni kojarzą przeboje artysty z okresem swojego dzieciństwa, tak, takie młodziaki też są z nami w radiu Złote Przeboje, a niedługo, bo w połowie sierpnia Robi zaśpiewa już na żywo w Polsce. A teraz w radiu Złote Przeboje Lutz Siemak-Nil, 12 minut po 10.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
9: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
9: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
11: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
9: Bilety na sdm-myszkowski.com.
12: Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Zapraszamy.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

Jedyna i niepowtarzalna Kate Bush, związana od lat ze światem muzyki i filmu i jak wiadomo sama realizuje większość swoich teledysków za Running Up That Hill, przed chwilą w Radio Złote Przeboje, czy Cloud Bustin nominowana była do Grammy. W zeszłym roku spróbowała swoich sił w animacji, która powstała na podstawie scenariusza napisanego właśnie przez Kate Bush i to jest opowieść o małym zwierzątku, małej ryjówce, która wędruje nocą przez ogarnięte wojną miasto i szuka nadziei. Jako ścieżkę dźwiękową do filmu wykorzystano utwór Kate Bush Snowflake, który pochodzi z jej albumu 50 słów na śnieg, 50 Words for Snow, wydanego w 2011 roku. Ten film Little Shrew prezentowany był na festiwalach, a na festiwalu w Walii artystka została uhonorowana nagrodą za reżyserski debiut krótkometrażowy. Gratulacje, a teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 km, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Do hymnu!
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schroni

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.

Co będziecie robić w tę niedzielę od 18.30? Bo zgodnie z moją wczorajszą obietnicą mam dla kogoś z Was ostatnie podwójne zaproszenie w tym tygodniu do teatru. Na niedzielę do Teatru Kamienica w Warszawie na pokaz przedpremierowy sztuki Na Boku. Spektakl w tę niedzielę o 18.30 ma być lekko, śmiesznie, no i w gwiazdorskiej obsadzie. Najlepiej. Aby zdobyć zaproszenia, powiedzcie mi proszę dzisiaj, jaki byłby tytuł spektaklu komediowego o Waszym poranku i dlaczego? Czekam pod numerem 224430. Podwójne zaproszenie na spektakl dla autora najciekawszej odpowiedzi na Wasze telefony czekam do godziny 12, a o 12.30 dowiemy się, kto dzisiaj otrzyma bilety na Boku w Teatrze Kamienica na najbliższą niedzielę.

0: news. Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
4: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
5: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
4: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
6: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
7: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
6: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
4: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj miłe temperatury, bo od 21 stopni nad morzem, przez 24 w Bydgoszczy i Poznaniu, 26 w Warszawie i podobnie w Rzeszowie, z tym, że na południowym wschodzie deszcz, a nawet burze. Jutro już słonecznie, spokojnie i podobne temperatury. Pora taka wczesnoobiadowa, chociaż nie wiem, czy w Polsce to już nie mamy obiadów, tylko lunchy. Pewnie jednak nie. Gościa Kościelniak zapraszam, 4 minuty po godzinie 13 i jeszcze jedna godzina ze mną, z wami, z przyjemnością. A teraz Belinda.

Tak, to był rok 83. Oczywiście wielki skandal ciągnął się za tą piosenką. Lepszej reklamy nie można sobie wyobrazić. Nie można pominąć też niezapomnianych występów na żywo zespołu Frankie Ghost of Hollywood. Występów, które zawsze przyciągały wielkie rzesze fanów. Zespół potrafił niezwykle mocno, ciasno nawiązywać kontakt z publicznością. Ich koncerty zamieniały się w prawdziwe happeningi. A przed nami teraz Natalia Kukulska i powiem wam, że bardzo byłam zdziwiona, kiedy byłam na jej koncercie swego czasu. To była naprawdę tak doskonała zabawa. Natalia zamienia się na scenie w scenicznego zwierza. Radio Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 13.

0: weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

wspaniale do was wrócić, bo bardzo was kochamy, mówił basista zespołu Metallica wiosną w Chorzowie. Polska jest dla nas wspaniała, czujemy tę wielką miłość. Jak wiecie, lubimy grać muzykę i oddawać cześć zespołom, a bardzo dużo wspaniałej muzyki jest w Polsce. Więc jeśli znacie tę piosenkę, to powinniście ją zaśpiewać, okej? Dodał, no i potem zaintonował. Chcemy być sobą. Perfektu. Zaś Kirk Hammett zagrał solówkę. No, Polacy, my lubimy te wzruszenia, a Metallica też lubi robić nam takie niespodzianki. Teraz Perfekt w Radiu Złote Przeboje. Chciałbym

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
2: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
3: Że w sierpniu, tak.
2: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
3: Stacja kolejki wąskotorowej.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko aniołów.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Rozpościera się przed nami, aż po siną dal, przepiękny horyzont niesamowitych możliwości. Jest to już prawie weekend, ale jeszcze nie. Nie wiem, Jerzy, bo to ty będziesz ogłaszał weekend. Tak. O której godzinie następuje tak naprawdę weekend, ale to już jest twoja tajemnica.
1: No to jest moja tajemnica, na razie nie będę jej wyjawiał.
0: I ludzie nie będą wiedzieli, kiedy się weekend zaczyna.
1: Trzymał w napięciu. Albo nawet 10. Liquido Narcotic, czyli radio Złote Przeboje, od którego można się uzależnić, ale nie można przedawkować.
0: I wszystko jasne.

0: Gramy na to jak na lato i trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń. Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod własne auto. Będziemy mieć dla Was o 14.
1: Autopromocja.
2: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie może cię zabraknąć. Czekamy na ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem. Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię.

0: osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
1: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
0: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików Kujawsko-Pomorskim zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
2: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
0: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 26 stopni. Taka temperatura w okolicach Łodzi i na przykład na Podkarpaciu. Najchłodniej w okolicach Szczecina 21 stopni. Na południu i na wschodzie mogą dziś pojawić się burze. Dlaczego na Kaszubach i w Borach Tucholskich czas zwalnia, zwłaszcza w czasie wakacji? Za chwilę wytłumaczy nam to Piotr Jaworski, który zabierze nas na fascynującą wycieczkę w stronę pływających wysp. Jerzy Telesiński, ja nie mogę się doczekać. Zostańcie z nami.

być Egipt, ale okazała się Bułgaria. Wanda Kwietniewska opowiadała mi kiedyś o swojej obecności na planie serialu 7 życzeń. To był koniec lat 80., więc ta ogólna bieda spowodowała, że budżet telewizji nie wytrzymałby wysłania ekipy pod prawdziwe piramidy. Prawdziwe i największe przeboje lat 80. i 90. Mój budżet to przewiduje, a nawet spina się z nawiązką i dlatego teraz OMD.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: Euflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Pływające wyspy, ho, ho! Widzieliście kiedyś coś takiego? Jeśli nie, to zapraszam na wycieczkę z Piotrem Jaworskim.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Kto chce, niechaj wierzy, kto nie wierzy, niech i tak spróbuje, bo dzisiaj ruszamy w miejsce, w którym czas zwalnia. A wakacje dzięki temu robią się dłuższe. Fajna perspektywa, to jedziemy na krańce Kaszub i Borów Tucholskich. Na południe od Bytowa znajdziecie wieś Rekowo. Tu zaczyna się ścieżka przyrodnicza o nazwie Wśród Leśnych Jezior i Bagien. Raczej nudnej nazwie. I może dlatego najczęściej nie ma tu żywej duszy i niech dusze żałują, bo to jedno z dwóch miejsc w Polsce, w którym ujrzeć można pływające wyspy. Te mniej znane miejsce. Cichsze, spokojniejsze. O, pardon, idziemy dalej, bo cała ścieżka dzika, zawalona pniami drzew, ma 8 kilometrów, prowadzi nad trzy jeziora. Pierwsze to raczej oczko wodne, do którego dochodzi się drewnianą kładką zawieszoną nad uginającym się torfowiskiem. Tu już wyraźnie czuć, że czas zaczyna zwalniać. Drugie to jezioro Leniwe, clou programu. Głębokie, z ciemną wodą, po której dostojnie popychane wiatrem pływają wyspy utworzone z grubego dywanu roślinności. Widok rzadki i hipnotyzujący. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że tu czas zwalnia najmocniej. I mogą mieć rację, bo wokół znajdziecie mnóstwo rośliny o nazwie bagno zwyczajne. Pyłek jej kwiatów ma właściwości odurzające. Wystarczy kilka głębszych oddechów. Nad trzecim jeziorkiem można rozpalić ognisko i spróbować dojść do siebie, a potem do auta. I jak mówi król Julian, teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
0: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
2: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, w sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
17: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
18: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
19: W lodówce tej nowej!
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
22: Volkswagen.
23: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Reklama.

Był bliski śmierci, a dzieci wezwano nawet do szpitala, żeby się z nim pożegnały. Phil Collins wspominał w ubiegły weekend swój pobyt na intensywnej terapii, a tak intensywnie pić zaczął po rozpadzie swojego trzeciego małżeństwa i po przejściu na emeryturę. W listopadzie z kolei Phil Collins zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame i to już po raz drugi, dlatego że w 2010 roku trafił tam jako członek Genesis.

0: The power, ano właśnie, aż 800 gospodarstw domowych bez mocy, bez prądu, a to wynik burz na Podkarpaciu. Za chwilę tam zajrzymy, zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: darmowe oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest piątek, 7 sierpnia, pora na wiadomości.
7: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu.

0: 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
1: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w Cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
2: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
3: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
1: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
4: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
1: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Od 21 stopni na północnych krańcach Polski przez 24 w Poznaniu i Łódzkiem, po 26 w Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Deszcz przelotnie może pojawić się w różnych miejscach w całej Polsce. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód. 1000 złotych wypłacamy w zabawie. Zabierz złote na wakacje. Ja myślę, że w tym momencie ta kasa bardzo wielu się przyda. Jak ją wygrać? Wyjaśnię. Jerzy Telesiński, witam Was w piątkowym Radio Złote Przeboje.

Już za miesiąc nowa płyta wokalistki The Bangles, Susanna Hoffs, z nakładem swojej własnej wytwórni Baroque Folk, zaprezentuje album The List. Opowiada o tym, co dzieje się, gdy artystka i jej najbliżsi zbierają się przy kuchennym stole, czytamy w komunikacie prasowym. Monika Brodka. Zdaje się, że po raz drugi niebawem zostanie mamą. Wszystkiego najlepszego!

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 1000 złotych do wygrania. Jak mają się wasze portfele w samym środku wakacji?
1: Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
2: Jesteście, witaj, zrobiliście mi dzień.
0: 100 złotych już za samo odebranie telefonu w zabawie Zabierz Złote na Wakacje, a w sumie to jest 1000 złotych do wygrania już w najbliższy poniedziałek. To zaglądajcie na złoteprzeboje.pl i zgłaszajcie się po kasę.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Kura w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
4: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
3: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
3: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
3: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
5: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?

Od najbliższego wtorku we wszystkich serwisach streamingowych nowa produkcja Budki Suflera. Trochę tajemnicza, trochę kolejowa, trochę wakacyjna. No to zobaczymy, co to będzie. W każdym razie szykuje się gratka dla fanów. Czy są tu fani największych przebojów lat 80. i 90.?

0: Sounds Like a Melody i Alphaville w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw zajrzymy na Podkarpacie. Ulewny deszcz zalał część szpitala w Rzeszowie. Wstrzymano przyjęcia. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje, jest piątek, 7 sierpnia, pora na wiadomości.
12: Wstrzymane przyjęcia w Rzeszowskim Szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze, i dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej

0: i rodzinna gra terenowa, która wciągnie każdego.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj też pojawią się burze, głównie na południu i na wschodzie Polski. Najniższe temperatury w okolicach Szczecina 21 stopni, maksymalnie do 26 to w Rzeszowie i w Łodzi.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Nawet na wakacjach w krajach Unii Europejskiej możemy słono zapłacić za telefon. Jak uniknąć kosztownej pułapki? Powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Napisał kilka piosenek, które są pomnikami w popie. Jest właściwie takim fundamentem tego gatunku w polskiej muzyce, powiedział Kuba Badach o Robercie Jansonie z Various Monks i dodał: nie mamy regularnego kontaktu, ale spotkaliśmy się niedawno na parkingu pod sklepem budowlanym. Wiadomo, wakacje, czas remontów, prawda? Man on the Moon i R.E.M. w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.

mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: całej Unii i na całym świecie. Tylko największe przeboje lat 80. i 90. również w aplikacji Radia Złote, przeboje na smartfony, a skoro o nich mówimy, no to smartfony na wakacjach.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Podróżując po Unii Europejskiej, nie musimy martwić się, z jakich usług mobilnych korzystamy. Zdecydowana większość, w tym dane, jest bezpłatna. Istnieją jednak pewne pułapki, obszary przygraniczne. Nie podlegają europejskim regulacjom, dlatego można spędzić cały urlop w unijnym kraju, a i tak otrzymać fakturę na ogromną kwotę. W strefie przygranicznej może zdarzyć się, że twój telefon komórkowy połączy się z nadajnikiem z sąsiedniego kraju. Dotyczy to na przykład południowej Hiszpanii, w pobliżu Maroka, Rumunii, w pobliżu granicy z Serbią, Grecji, graniczącą z Turcją, czy na przykład granicy wewnętrznej Cypru, która oddziela europejską i turecką część wyspy, a także niektórych obszarów Austrii w pobliżu granicy ze Szwajcarią. W takich lokalizacjach zaleca się stałe ustawienie w telefonie sieci konkretnego operatora lokalnego kraju, w którym obowiązuje roaming Unii Europejskiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
15: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
18: Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 42 w Jaworku w województwie opolskim. Po wypadku droga jest całkowicie zablokowana. Korków można spodziewać się także na S11 pod Poznaniem, gdzie po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia też na S7 pod Gdańskiem, na krajowej 7 w stronę Warszawy i na autostradzie A6 w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje

Edyta Bartosiewicz w roli trenerki w The Voice of Poland już tej jesieni. Decyzja trochę zaskakująca, bo artystka raczej unikała współpracy z mediami publicznymi, ale powiedziała: moja droga jest trochę inna, musiałam sama stanąć na nogi, zbudować swój fundament. Zbudowałam go solo, aktem i koncertami symfonicznymi. Odpowiadała na temat współpracy plotkowi. I know the-

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę zaglądamy do Kanady i sprawdzimy, jak tam nastroje Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy będą nas tam reprezentować.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Słuchajcie nas w piątkowe popołudnie, 7 sierpnia. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta, poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
12: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
11: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12

0: Figaro z podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu zaliczył Hubert Hurkacz, tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów, dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
1: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: W Poznaniu i w Łodzi 24 stopnie, w Warszawie i w Lublinie 26. Najniższe temperatury w okolicach Szczecina do 21 stopni. Wszędzie może popadać, a burze na Podkarpaciu. No i ostatnia prosta przed weekendem. Nie ma co zazdrościć tym, którzy mają urlop, bo wszyscy złapiemy oddech, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry, polecam oddech z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Gram wam je na to jak na lato.

Największe przeboje lat 80. i 90. No nie wszystkie, jak się okazuje, od razu stały się perełkami. China in Your Hand, no to w ogóle prawie wcale nie wpadła na płytę. Carol Decker z T-Pau nagrała demo z samym fortepianem i wokalem, ale nie planowała tego nagrać w studiu. Była niedokończona, kiedy nagrywaliśmy płytę. Jeden z utworów nam nie wychodził. Roy Thomas Baker powiedział: tracimy czas, musimy to zostawić. Masz coś jeszcze? Podłubali, poprawili tu i tam i wyszło...

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

wszyscy faceci w latach 80. chcieli wyglądać jak on, Brian Ferry, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. W młodości pracował jako roznosiciel gazet, dzięki czemu przeglądał sobie czasopisma o jazzie, podglądał styl takich ikon jak Miles Davis, Charlie Parker czy Count Basie, którzy na występy przychodzili zawsze ubrani w eleganckich garniturach. Same eleganckie i największe przeboje lat 80. i 90. mam dla Was w piątek.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzeda.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Uwaga, kierowcy na S11 między Poznaniem Dąbrówką a Poznaniem Zachód. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Całkowicie zablokowana jest krajowa 92 w Posadowie między Lwówkiem a Pniewami, gdzie samochód osobowy wjechał do rowu. Z kolei na S7 w okolicach Łącznej po kolizji dwóch aut nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Kielc. Zablokowana także krajowa 15 w Elzanowie koło Torunia po zderzeniu dwóch samochodów.
5: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Panie i panowie, no nie chce być inaczej. 7 sierpnia ma swoje prawa, dlatego z jednej strony Bonnie M. Rivers of Babylon, za chwilę Magma i Aisha, a po 18, o Boże, po 18 to będzie w ogóle jeszcze lepiej. Mm-hmm. Mariusz Stelmaszczyk, mam rację.
1: Tak jest, zgadza się, no po prostu lepiej bym tego nie powiedział, proszę pana.
0: To niech pan powie lepiej.
1: Tak.
0: Co tam po tej 18 faktycznie będzie się działo?
1: A będzie się działo, jesteś fanem westernów, czy nie bardzo?
0: Może być.
1: No bo dzisiaj ważna data, 36 lat temu ukazał się krążek Johnnego Bon Jovi, Blaze of Glory, i to była ścieżka dźwiękowa do pewnego filmu Młode Strzelby 2. O tym więcej po 18. Będzie też o Madonnie, bo znowu o niej jest głośniej. A dlaczego? No to wszystko się okaże za moment.

0: prawdziwy rockowy klasyk w Radiu Złote Przeboje od grupy Electric Light Orchestra. Dobijamy do 18:00, za chwilę sprawdzimy pogodę na weekend oraz też zostaniemy w rockowych klimatach, bo jedna ważna płyta związana z Bon Jovim ma dzisiaj swój jubileusz.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
10: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku Lise Klaveness apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Znamy już też finalistki turnieju tenisowego rangi WTA 125 w Warszawie. O tytuł zagrają jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang-Suhli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Eliza Rejaniewą, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
10: Pogoda. Jutro pogoda całkiem przyjemna, nie powinno padać, ale też nie będzie jutro żadnych upałów. W sobotę 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Warszawie i 25 w Krakowie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, jak piątek w Radiu Złote Przeboje, to też dobra impreza, dlatego nie zabraknie świetnych kawałków. Za chwilę zagram dla Was m.in. Tina Turner, Ace of Base, czy też Enrique Iglesiasa, a wcześniej kombi Mariusz Stelmaszczyk melduje się.

głosu, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką, a więc Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, dokładnie 36 lat temu ukazał się debiutancki solowy krążek Johna Bon Jovi'ego Blaze of Glory. To płyta, która tak naprawdę stała się ścieżką dźwiękową do filmu Młode Strzelby 2, czyli coś dla fanów westernu. Natomiast na płycie pojawiło się kilku znakomitych gości, m.in. Jeff Beck, Elton John czy Sam Little Richard, co zresztą mówi samo za siebie. Natomiast my zostajemy w Radiu Złote Przeboje w latach 90. Ace of Base teraz.

Oj, zdecydowanie czuć i można to zdecydowanie zobaczyć, że trwa, że rozpoczął się piątkowy wieczór, weekend też tuż, to była grupa Sugar Babes, a wy też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje, jeśli stracicie zasięg, możecie słuchać się mając apkę Złotych Przebojów na waszych smartfonach. No a za chwilę też będzie czego posłuchać, bo nie zwalniamy tempa, za moment m.in. Enrique Iglesias, a także król popu Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clymea Forte. Suplement diety Clymea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clymea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clymea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja. W Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm.
1: Reklama. Złote przeboje w drodze.
14: Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch aut na 15 w pobliżu Elzanowa w Kujawsko-Pomorskim. Droga jest zablokowana. Także zderzenie dwóch osobówek i także jedna osoba ranna na S7C w pobliżu Łącznej w Świętokrzyskiem. Tam zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Kielc. Jedźcie ostrożnie. W większości regionów dziś co prawda pogodni i bez upałów, ale na południowym wschodzie nadal możliwe burze.
1: Radio Złote Przeboje 90.

0: dosłownie oscarowy kawałek w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, trwają wakacje, a więc jest szansa, aby zgarnąć 1000 złotych. 1000 złotych na wakacje jest na wyciągnięcie ręki. Tyle mamy dla Was w Radiu Złote Przeboje już w poniedziałek. Zgłaszajcie się na Radio Złote Przeboje, tam też szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu 700 złotych zdobyła Nikola z Kielc.
1: Słuchaj Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie, to jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany, nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są Twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia i gramy na to jak na lato. A gramy dokładnie już teraz. Amanda Lear, Enigma.

kawałek, który doczekał się wielu, wielu wersji, między innymi od Marilyna Mansona, natomiast my słuchaliśmy Soft Cell, Tainted Love w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę po pogodzie oraz też wiadomościach sportowych będzie kawałek, który myślę, że każdy z Was w domach, w samochodach, gdziekolwiek jest, będzie nucił razem z nami, a więc Felicita.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Reklama.
11: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7 etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kociesz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe mistrzostwa siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju, Warta Zawiercie.
11: Pogoda. Jutro pogoda w sam raz na jakiś spacer, rower, czy też spokojnie będzie można wyjść w góry, czy też przejść się po plaży. Jutro około 22-25 stopni. Jak już od tych upałów trochę odpoczywamy, jest piątkowy wieczór, no to można się zdecydowanie zrelaksować. Przy świetnych kawałkach w radiu Złote Przeboje. A oto dowód. Felicita.

jest jeden z tych numerów, że jak się go usłyszy, to od razu wszyscy nucą. I nie ma prawa być inaczej. Czerwone korale, bratanki w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz dopiero historia. Rok 1985 jest absolutnym przełomem w twórczości Sandry, bo wówczas ukazał się jej debiutancki solowy krążek, na którym znalazł się kawałek Maria Magdalena. No i podczas pisania tekstu do tej piosenki twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do tego użycia stała się postać biblijna, więc Marii Magdaleny. Natomiast sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. No i sukces tej piosenki nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobały się te teoretycznie biblijne nawiązania, dlatego piosenkę zaczęto puszczać i promować. Uwaga, uwaga, gdzie? W Grecji. Turyści byli na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec, bo stamtąd też pochodzi Sandra, domagali się jej odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to słuchamy. Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje.

0: Shakin' Stevens, proszę Państwa, jeśli ktoś z Was nie ma planów na piątkowy wieczór, no to już ma. Radio Złote Przeboje, dużo pozytywnej muzyki na weekend i tak będzie też za chwilę, bo Bob Sinclair czeka, będzie też Madonna, której ostatnio znowu głośno i o tym też powiem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

Tak nawiązując do utworu, no to w ostatnich dniach jakoś specjalnie nie musieliśmy narzekać na brak słońca. Podarajmy trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, to lato zdecydowanie należy do Madonny. Na początku lipca wydała swój nowy album, wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wyszedł też singiel nagrany z Kylie Minogue, no i też Madonna cały czas jest na językach, udzielając wywiadów. A w jednym z nich dla magazynu Interview stwierdziła, że wszyscy chodzą dzisiaj na golasa, więc ja nie będę, bo tak już mam, że nie lubię być taka jak reszta. Zawsze chcę robić coś, czego nie robią inni, więc od teraz będę myśleć i nosić ciuchy. A więc jak sami słyszycie, Madonna, jak zawsze, pod prąd. La Isla Bonita, Madonna, jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

Dobra impreza w Radiu Złote Przeboje się rozkręca. Mamy piątkowy wieczór i za chwilę po godzinie 20 również będzie czego posłuchać i dać głośniej, bo przeniesiemy się do lat 70. i 80. Czeka na Was ABBA i Rhythmics.

0: dyskontowe Asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku. A teraz?
7: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Dobra impreza w Radiu Złote Przeboje, piątkowy wieczór, no wszystko się zgadza, również to, że gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Też dowiecie się niebawem, dlaczego warto wybrać się w jedno miejsce razem z Radiem Złote Przeboje w niedzielny wieczór, ale wcześniej, a baj, Mamma Mia!

Przyznaję się, są takie zespoły, są takie piosenki, przy których robię głośniej i tak było przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Natomiast proszę Państwa, Dave Gahan to jest człowiek, który przeżył własną śmierć, kiedy w latach 90. przedawkował, no wiadomo co, no i na dwie minuty jego serce przestało bić. Ogólnie życiorys wokalisty Depeche Mode nadaje się na jakiś film czy też serial, no bo tak, trudne dzieciństwo, konflikty z prawem i to jak został wypatrzony, kiedy śpiewał cover Davida Bowiego, no i trafił do Depeche Mode. Naprawdę ciekawa historia. Filmu nie ma, ale na stronie Radia Złote Przeboje możecie znaleźć kilka ciekawostek na temat życia muzyka, który zresztą angażuje się także w inne, bardzo zacne muzyczne projekty. Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Kiedyś widząc na żywo koncert Iggy Popa, mówiłem, że chciałbym tak wyglądać i czuć się, mając blisko 80 lat. No i w sumie można to samo powiedzieć w przypadku Cher. Kapitalny numer przed chwilą w radiu Złote Przeboje, który na pewno każdy z was nucił, a więc If Could Turn Back Time. Natomiast już za chwilę na pewno każdy z was będzie mógł zrobić głośniej przy Labusz. Zagramy też dla was Bonnie Tyler. No i też proszę się nigdzie nie rozchodzić i pamiętać o aplikacji na waszych smartfonach. Aplikacji Złotych Przebojów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
1: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Człowiek wie, że to jest wieczór piątkowy, wieczór przy takich dźwiękach September w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę, oj, będzie się działo. Trwają wakacje, więc warto też ten czas spędzić na świeżym powietrzu. Jeśli będziecie w Warszawie, no to na plaży Wawer, na plaży romantycznej w Warszawie czeka na Was Radio Złote Przeboje. Wieczorem też koncert zespołu Ira, więc śmiało można wpaść z bliskimi, znajomymi, całą rodziną. Wejście, co ważne, za darmo, więc uczciwa cena. A jak nie wierzycie, że zagra Ira wieczorem w niedzielę, no to posłuchajcie.
1: Cześć, to Artur Gadowski. W najbliższą niedzielę spotykamy się na plaży Wawer. Zapraszam, będzie fajna zabawa.

Zdecydowanie piątkowy wieczór nie może być nudny z Radiem Złote Przeboje. Tom Jones, She's a Lady, dobijamy do 21:00 i obiecuję, że za chwilę na pewno będzie Flames of Love. Zagram też dla Was Anastasię, będzie Hathaway i kawałek, który każdy z Was będzie mógł nucić, tańczyć i robić co tylko chce. Spice Girls Wannabe.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Jak ktoś miał ciężki tydzień, no to jest idealny moment, żeby się zrelaksować i doładować na właśnie rozpoczynający się weekend. W Radiu Złote Przeboje nie zabraknie dla Was fantastycznych kawałków. Za chwilę Spice Girls i Wannabe, a teraz Fancy, Flames of Love.

to człowiek przetańczył na szkolnych dyskotekach, kiedy to Eurodance było niezwykle popularne. Hadaway podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. No a proszę Państwa, warto sobie zapisać datę 13 października, no bo jak już to lato się skończy, no to potem ludzie będą szukali rozrywki, a taką na pewno dostarczy Wam Anastasia, ponieważ ta właśnie zacna wokalistka przyjedzie do Polski, przyjedzie do Warszawy i 13 października zagra swoje największe przeboje i myślę, że na pewno tego kawałka też tam nie zabraknie. Anastasia w Radiu Złote Przeboje, Left Outside Alone.

0: liczyliście, ile razy oglądaliście ten film, bo ja po 10 przestałem. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz z filmu? Oczywiście Killer, natomiast za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie popowo, zagram Celine Dion, pojawi się Mother Talking, ale także będzie rockowo, będzie rockowa klasyka od Freddiego Mercurego i zespół Queen, I Want To Be Free.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, I Feel Like a Woman, podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru. No, proszę Państwa, czy Modern Talking wróci? Tak i nie, więc odpowiem dyplomatycznie, niczym polscy politycy. Otóż okazuje się, że Dieter Bohlen w jednym z wywiadów zdradził, że rozmawiał z Thomasem Andersem o możliwości ponownej współpracy. Chodzi o to, że jest pomysł, by powstał musical o historii Modern Talking. I tutaj akurat Thomas Anders jest jak najbardziej za. Natomiast kiedy padło podobno pytanie, czy panowie mogliby wrócić do wspólnego grania i wykonywania kawałków podczas koncertów, no to już tutaj Thomas Anders nie jest taki chętny, żeby się pogodzić. Więc szkoda, ale na ten musical to chętnie poczekam. Modern Talking już teraz w Radiu Złote Przeboje.

It Doesn't Matter, September w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór z Radiem Złote Przeboje i słyszymy się już jutro po godzinie 13, więc udanego wieczoru, udanego piątku, no i do jutra.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
10: No a teraz będzie bardzo, bardzo historycznie. Historycznie, ponieważ opowiemy sobie dwie fajne, ciekawe historie dotyczące naszego regionu. Oczywiście przypominam, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła, zapraszam na to nasze spotkanie. Historia, no właśnie, ale nie historia taka, jakiej uczyliśmy się w szkole, ale nieco inna, dotycząca rzeczy, a właściwie obiektów nieco młodych i bardzo, bardzo starych. Odwiedzimy na początek Park Legend Gór Świętokrzyskich, żeby dowiedzieć się, jak powstała ta legendarna instytucja. No a legendy można by również opowiadać o drugiej instytucji, czyli o Teatrze Stefana Żeromskiego, który także odwiedzimy i sprawdzimy, jak to było te prawie 150 lat temu, kiedy teatr powstawał.
9: Ciekawe Świętokrzyskie.
10: A o historii powstania Parku Legend Gór Świętokrzyskich opowie nam Piotr Sepioło, wicedyrektor parku.
11: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
10: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
11: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego. No i udało się to zrobić, powołaliśmy tę instytucję kultury, stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna, stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury który współprowadzimy ten obiekt.
10: Czyli w skrócie można by powiedzieć, że właśnie w ten sposób tworzy się miejsca legendarne i to nie tylko z nazwy.
11: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO prowadzoną przez ministra kultury tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych, dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego.
10: Park Legend Gór Świętokrzyskich, wicedyrektor Piotr Sepioło na antenie Radia Złote Przeboje. Dziękujemy bardzo, a my dalej o historii, ale przenosimy się do Kielc.
3: Co słychać w Świętokrzyskiem?
10: Dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się, no nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął i jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru, witam.
8: Witam, dzień dobry.
10: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
8: Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat, a nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć. No bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, teatr kaliski również jest bardzo...

0: jego uczucia.
1: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztum, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztum miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł. To się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
0: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
1: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia. No i nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam tę teorię, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam. W tym jednym pomniku.
0: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
1: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła, ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach i w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywaliśmy.

0: śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty, bo on został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez radnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo, i jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w Gazecie Kieleckiej z XIX wieku, z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną, odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
1: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej. To jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: 93,2 FM, rzecz jasna, żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest częstotliwość, na której słyszymy się w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. I mimo tego, że do 100% troszeczkę brakuje, to ja absolutnie na 100% zapraszam Michał Kustuła i już teraz opowiem, co za chwilkę dziać się będzie na antenie. Ponieważ powiemy sobie o temacie, w którym ja od razu mówię, przyznam się bez żadnego bicia, nie czuję się jak ryba w wodzie, a to dlatego, że już kilka lat na karku mym jest. W związku z tym nowoczesne technologie to nie jest coś, gdzie buszuję codziennie, i social media to również nie jest coś, co zaprząta moją głowę non-stop. Wolę nieco inne aktywności, ale wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy bez nowoczesnych technologii nie wyobrażają sobie absolutnie życia. I dziś o nowoczesnych technologiach sobie poopowiadamy, ale wyjątkowych nowoczesnych technologiach, ponieważ mówić będziemy o tematyce turystyki w naszym regionie. Odwiedzimy regionalną organizację turystyczną i porozmawiamy o aplikacji Smart Guide, dzięki której będziemy mogli zwiedzić nasze województwo, jak również i stolicę województwa, czyli Kielce. I tutaj ciekawostka już na początek, ponieważ okazuje się, że województwo świętokrzyskie jest pierwszym polskim województwem, które dzięki aplikacji Smart Guide możemy zwiedzać. Ale o szczegółach dowiecie się, jeżeli tylko zostaniecie z nami, do czego zresztą zachęcam. I to nie jedyny temat, o którym dziś będziemy sobie opowiadać w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a to dlatego, że skoro mamy wakacje, to nie tylko podróżujemy, ale także wypoczywamy, na przykład nad wodą, i właśnie o naszym bezpieczeństwie nad świętokrzyskimi zbiornikami wodnymi. O tym będziemy mówić, odwiedzając świętokrzyską policję, jak również i świętokrzyską straż pożarną. Szczegóły za kilka chwil na antenie. Na początek ten pierwszy zapowiedziany przeze mnie temat, czyli odpalamy wszelkiego rodzaju urządzenia z dostępem do internetu, no i oczywiście z możliwością instalowania aplikacji, a konkretnie to jednej.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
3: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
1: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla Świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
3: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować. Ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie, można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
1: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
3: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
1: A jak się sprawa przedstawia, jeżeli chodzi o główne szlaki, te piesze związane ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, czyli na przykład szlak na Święty Krzyż, czyli na Łysiec albo na Łysicę, bądź też prezentujące miejscowości okoliczne, takie jak na przykład Huta czy Nowa Słupia, tam także aplikacja jest w stanie nas zabrać?
3: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Łysogóru jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend Świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Słupi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy.
1: A co ze stolicą Świętokrzyskiego, czyli Kielcami, bo przecież na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, że te rozmowy z twórcami aplikacji Smart Guide były prowadzone dwutorowo. Wy jako regionalna organizacja turystyczna ogarnialiście, mówiąc kolokwialnie, po prostu szlaki w województwie świętokrzyskim, no a miasto Kielce zajęło się tym, co jednak miejskie, ale nie tylko, bo nie zabrakło, z tego co wiem, także chociażby pięknego szlaku prowadzącego przez geoparki znajdujące się i w Kielcach, i w miejscowościach okolicznych.
3: Miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
1: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
3: Albo rajem geologicznym.
1: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami.
3: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, i tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę. Turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
1: No tak, tak, no, ale
3: bardzo pomocne.
1: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
3: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji.
1: A moim i waszym gościem, opowiadając o aplikacji Smart Guide, czyli aplikacji, dzięki której prawdopodobnie prościej i szybciej i łatwiej zwiedzimy województwo świętokrzyskie, jak również stolicę świętokrzyskiego, czyli Kielce, opowiadała Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tyle z Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego. Troszkę się zagadaliśmy na temat Smart Guide, no ale pora najwyższa, żeby zająć się również tym drugim zapowiedzianym przeze mnie tematem, czyli tematem naszego bezpieczeństwa. To, o czym będziemy mówić, rozpoczęło się już w połowie czerwca, bo tam właśnie, czyli nad świętokrzyskimi zbiornikami wodnymi, pojawiły się w połowie czerwca pierwsze policyjne patrole. Te wszystkie kontrole, czy też po prostu patrole i dbanie o nasze bezpieczeństwo będzie trwać do końca sierpnia, czyli do końca wakacji. A mowa o patrolach zarówno policjantów, jak i również strażaków, ale to nie tylko patrole, ponieważ są to także akcje związane z naszym bezpieczeństwem. I o tym właśnie już teraz sobie powiemy. Jak to wygląda? Posłuchajcie sami. Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, inspektor Tomasz Jarosz.
4: Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
1: Wspólnie z policjantami akweny, a właściwie tereny akwenów wodnych oraz wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne prowadzić będą i patrolować będą także strażacy. Jeżeli chodzi o działania Państwowej Straży Pożarnej, to strażacy zadbają o bezpieczeństwo m.in. obozów harcerskich, a w poprzednie wakacje było w naszym regionie tych obozów 44. O szczegółach działań Państwowej Straży Pożarnej opowie starszy brygadier Marcin Haruba.
5: Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z panem wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy tutaj, jest bardzo popularne pod tym względem. Ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu, do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji. I w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z Policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z Policją na akwenach wodnych. I przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
1: I jeszcze o jednej ważnej rzeczy należy pamiętać, idąc nad wodę. Pamiętamy, kocyk, krem do opalania, ewentualnie jakieś przekąski. No i słuchajcie, najważniejsza sprawa. Zabieramy ze sobą przede wszystkim zdrowy rozsądek.
2: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Gdyby ktoś z Was miał jakieś wątpliwości w związku z późną porą albo po prostu poczuł się zagubiony w czasie i przestrzeni, to uspokajam i informuję. Słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Co dziś i czym będziemy się zajmować? Chciałbym zabrać Was na wyjątkową wystawę. Wystawę, którą możemy obejrzeć w Muzeum Zabawy i Zabawek. Wystawę szczególną pod kilkoma względami. Po pierwsze, po prostu taka wystawa musi podobno być w każdym Muzeum Zabawek i Zabawy, a po drugie, tam każdy drobny szczegół się na tej wystawie liczy i oglądając ją warto się jej bardzo uważnie przyjrzeć. Po wystawie z pracowni modelarskiej oprowadzi nas za kilka chwil Przemysław Krystian. A jak już posklejamy, polepimy, poukładamy, poprzyklejamy i pokażemy, co jest do obejrzenia, to wtedy zachęcę Was także do poczytania, a jak poczytamy, to pozwiedzamy, ponieważ razem z autorem kryminału Odmęt, Jackiem Łukawskim, wybierzemy się na nietypową wycieczkę. Nietypową, dlatego że okazuje się, że w Chęcinach, które są jednym z głównych bohaterów książki Odmęt, kryminału Odmęt, narodziło się coś, co można nazwać turystyką literacką. Po prostu ze wszystkich zakątków kraju przyjeżdżają turyści i podróżują po Chęcinach, zwiedzając je, depcząc właściwie po piętach bohaterom, których znaleźć możemy na kartach tej właśnie książki. Ale o tym nieco później. Jak na razie zaczniemy sobie właśnie od wizyty w Muzeum Zabawek i Zabawy.
2: Muzea w Świętokrzyskiem.
6: Ważnym, naprawdę bardzo ważnym elementem ekspozycji w Muzeum Zabawek i Zabawy jest wystawa modelarska. Na tej wystawie możemy zobaczyć przede wszystkim makiety kolejek, w tym także wiele kolejek w większej lub mniejszej skali. Pasjonaci mogą godzinami rozmawiać o tego typu kolejkach. Ja kilka takich rozmów w życiu odbyłem, natomiast dla mnie to zawsze było takie niespełnione marzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałem mieć, ale zwykle chodziło się gdzieś oglądać taką. Dzisiaj na szczęście z charakteru miejsca, w którym pracuję, codziennie mogę taką kolejkę zobaczyć i właściwie mogę opowiadać o tym, jak to w ramach godzin pracy mogę bawić się elektryczną kolejką. Ale na wystawie modelarskiej także mamy elementy latające nad naszymi głowami. W tej chwili kilka czarownic. Naszym radiosłuchaczom trzeba opowiedzieć, że wiele z tych czarownic ma silniki. i takie charakterystyczne śmigiełka z tyłu ciała. One wprawiają te wszystkie czarownice w ruch, one potrafią latać. Zdarzało się także, że latały tutaj nad naszym muzeum, a do dziś jedna z takich czarownic jest w naszej wieży zegarowej i codziennie o godzinie 11, 12, 13 wychodzi z wieży. Dinozaur to także model RC, czyli sterowany radiem, także ze śmigiełkiem, także potrafi latać. Jakby poszukać dobrze, to na YouTubie można znaleźć filmik z przelotu tego właśnie pteradona na kadzielni, co szczególnie efektowne, bo kiedy on lata między skałami, wygląda naprawdę, jakbyśmy się przenieśli co najmniej tysiąclecia wcześniej.
1: Zdaje się, że na tej wystawie oprócz tych niesamowitych modeli, o których powiedzieliśmy do tej pory, możemy również zobaczyć nie tylko te zabawki, które można było kupić i samodzielnie posklejać, ale również takie, które pochodzą z pracowni modelarskiej, która działała przy muzeum.
6: W muzeum przez lata działała pracownia modelarska i taka też dzisiaj jest rola naszego muzeum, by propagować tą pasję. Trudniej jest, ponieważ dzieciaki dzisiaj mają bardzo ciekawą i to różnorodną ofertę, ale pasja modelarska uczyła cierpliwości, precyzji. Tak naprawdę było kuźnią talentów, jeśli chodzi o przyszłych pilotów, marynarzy czy także pasjonatów techniki. Ale dzisiaj dzieciom trudno poświęcić na tyle czasu i skupienia, by przez kilkadziesiąt godzin, bo to tak musimy realnie określić czas wykonania pojedynczych modeli, poświęcić, by wykonać tego typu efektowny przedmiot. Tak powinien wyglądać warsztat małego modelarza, ale dzisiaj niestety popularność coraz większą zyskują modele RC. Niestety trochę mówię z przekąsem, bo raczej mam większy sentyment do modelarstwa klasycznego. Modelarstwo RC wiąże się z tym, że model składa się z mniejszej ilości elementów, więc szybciej się go składa. Mało tego, po złożeniu, dołączeniu silnika, baterii, można się od razu nim bawić. Modelarstwo klasyczne, redukcyjne, raczej było w większości na półkę, albo powiesić gdzieś i stworzyć małą wystawkę. Na naszej wystawie jest cała jedna gablota poświęcona Władysławowi Herbusiowi, najbardziej utytułowanemu polskiemu modelarzowi. Jego modele zdobywały tytuły mistrzowskie, nie tylko mistrzostw Europy, ale także i mistrzostw świata. Modele miniatury, gdzie elementy na przykład są cieńsze od włosa ludzkiego. Dzisiaj ciężko dzieciom sobie wyobrazić, ile pracy trzeba było włożyć w tego typu modele. Dzisiaj wszystko oczekujemy, że wszystko będzie raczej gotowe. Wchodzimy do sklepu, gdzie modeli możemy wybierać tak naprawdę setki i tylko i wyłącznie nasza jego zaparcia potrzeba i chęci, by udało się to w całości skonstruować tak, jak to powinno efektownie wyglądać. Na wystawie modelarskiej także kilka ciekawostek, bo okazuje się, że modele zabawki to nie jest wymysł nawet ostatnich 100 lat. Są także modele zabawki starożytne, kilka, które udało się naszemu modelarzowi zrekonstruować ze starożytnego Egiptu, czy nawet z kultury Majów, czyli z Ameryki Środkowej.
1: Tutaj mamy okręty różnego rodzaju, od tych najmniejszych po te no, niemalże gigantyczne.
6: Tak, mimo wszystko, że gigantyczne, to ciągle miniatury. Największa skala to 1 do 40, jest tu taka fregata. Najmniejsza skala to tutaj 1 do 1250, czyli przegląd od takiego małego, takiego 2-centymetrowego okrętu do takiego, który ma blisko 2 metry. Ale jeśli chodzi o gości, to najczęściej jak pytają o okręty, to najbardziej znany okręt to oczywiście Titanic. Miniaturę Titanica także tutaj mamy, jest to w naszym wypadku model kartonowy w skali 1 do 200, i to, co budzi największe zdziwienie wszystkich gości, czas wykonania tego modelu to 500 godzin. I jeżeli zdamy sobie sprawę, ile to dni, ile czasu trzeba na to było poświęcić, to tak naprawdę trzeba docenić i modelarza, i jego wytrwałość, by wszystkie te elementy wykonać. Nad naszymi głowami tym razem nie czarownice, ale wiele modeli samolotów, modeli latających, od pierwszego samolotu, czyli Wright Flyera, aż po bardziej współczesne, także modele miniatury, czy eksperymenty lotnicze, bo są między innymi piórka, taki model wykonany według projektu Leonarda da Vinci, czy modele z napędem gumowym. Ostatnia sala to przede wszystkim tutaj w tej części poświęconej modelarstwu dioramy modelarskie, kilka odtwarzających historię z II wojny światowej, elementy kartonowe i także wiele, wiele samolotów. By odwiedzić to muzeum, warto w tym miejscu poświęcić więcej czasu, no bo tak naprawdę tutaj każdy drobny szczegół się liczy.
1: A ja zachęcam Was do tego, żeby te drobne szczegóły obserwować bardzo, bardzo uważnie, odwiedzając Muzeum Zabawek i Zabawy, po którym oprowadzał nas Przemysław Krystian. Dziękujemy bardzo. No a my, jak już posklejaliśmy albo poskładaliśmy, bo tak naprawdę pisanie książki, wydaje mi się, nigdy żadnej nie napisałem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie sklejanie wielu wątków, wielu elementów, które pojawiają się w głowie autora w jedną piękną całość, w taki jeden model, który później przyjemnie się czyta, tak jak przyjemnie czyta się książkę Odmęt Jacka Łukawskiego, bo właśnie z autorem za chwileczkę się spotkamy, ale nie będziemy mówić o książce, chociaż będziemy, ale tak trochę na okrętkę, dlatego że porozmawiamy sobie dziś o turystach. Turystach, którzy pojawiają się w Chęcinach po przeczytaniu właśnie książki i podążają śladami bohaterów, próbując odnajdywać te wszystkie zakątki i zakamarki, które przecież w książce ukazane są wyjątkowo szczegółowo, bo Chęciny, jakby na to nie patrzeć, są jednym z bohaterów tego właśnie kryminału i wypadają całkiem nieźle.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Zgodnie z zapowiedzią, razem z Jackiem Łukawskim sprawdzam, czy w Chęcinach zauważalna jest turystyka literacka. Czy autor kryminału Odmęt zauważył to, że turyści przyjeżdżają i podążają śladami głównego bohatera, czyli Damiana Wolczuka?
7: Tak, i przyznam się szczerze, nawet sam byłem zaskoczony skalą, bo marzyłem o tym, pisząc tę książkę, żeby właśnie ona, że miałem taką cichą nadzieję, że może ona kogoś zachęci do tego, żeby odwiedził kiedyś Chęciny, jak będzie przejazdem przez Świętokrzyskie, ale okazało się, że bardzo dużo ludzi właśnie po przeczytaniu tej książki zdecydowała się na to, żeby odwiedzić Chęciny, żeby w ogóle odwiedzić Świętokrzyskie i potrafili przyjeżdżać dosłownie z końca kraju, bo gdzieś nad morza, po prostu zewsząd. I ja byłem naprawdę szczerze zaskoczony, jak wiele osób do mnie pisało tam przez media społecznościowe, czy na przykład na maila, czy dzwoniło, jeżeli miał mój numer, dziękując za to, za tą książkę i właśnie mówiąc, że tak, oni przyjechali, oni jadą, albo przyjechali właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że przeczytali tą książkę i zdecydowali się z tego względu przyjechać, zwiedzić Chęciny. I takie głosy docierały do mnie nie tylko właśnie przez jakąś pocztę czy przez media społecznościowe bezpośrednio, ale bardzo dużo ludzi znajomych po prostu mi mówiło, że oni się sami spotykali z ludźmi, którzy właśnie przyjeżdżali i mówili, tak, oni tutaj przyjechali z tą książką, nawet chodzili po Chęcinach gdzieś właśnie niosąc tą książkę, sprawdzając sobie, gdzie tam była akcja i sprawdzając, jak to, czy zdołają przejść właśnie tymi śladami bohaterów. I to do dzisiaj, z tego co wiem, to do dzisiaj właśnie się zdarza, że ktoś przyjeżdża do Chęcin, bo przeczytał sobie książkę, bo na przykład wcześniej mijał Chęciny tylko w drodze z Krakowa do Warszawy, czy z Warszawy do Krakowa, a dopiero po lekturze Odmętu zdecydował się, że warto zajrzeć, warto zwiedzić, warto po prostu przyjechać.
1: Wie pan co, panie Jacku, tak teraz przyszło mi do głowy, że Sandomierz ma ojca Mateusza, a Chęciny mają Łukawskiego, tak? Takie jakieś skojarzenie. Zbrodnia przyciąga do miasta, bo to trzeba przyznać. Oczywiście to jest inny kaliber, ale jednak...
7: Stanowczo.
1: Ale jednak skojarzenie takie mi się nasunęło. Wiem, że oprócz Odmętu kolejne pana powieści również są w Świętokrzyskiem osadzone.
7: Tak, zgadza się. Kontynuacją Odmętu jest Potrzeb, którego akcja dzieje się już w Kielcach. Głównie w Kielcach. Natomiast ja najnowsza książka, to jest bardziej thriller psychologiczny, którego akcja znowuż jest osadzona w pobliżu, w takiej niewielkiej miejscowości w pobliżu Kielc. Ta miejscowość jest taka nieistniejąca naprawdę, ale są zaakcentowane Kielce, bohaterowie nawet odwiedzają Kielce. No, nie mogłem sobie pozwolić, znaczy nie mogłem sobie nie pozwolić na to, żeby te Kielce umieścić, no, jak jednak jestem stąd i to jest mój rejon, który uważam, że jest na tyle piękny, na tyle wspaniały, że no, trzeba go wręcz promować. Bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, że w sumie w Świętokrzyskim mamy wszystko. Mamy góry, mamy doliny, mamy jeziora, mamy rzeki. Jakąkolwiek turystykę byśmy nie chcieli, to mamy i czegokolwiek byśmy nie chcieli w sumie zobaczyć poza morzem oczywiście, to też mamy.
1: No, chociaż parę lat temu były takie zakusy, żeby stworzyć tak zwane właśnie Morze Chęcińskie.
7: Tak, zgadzam. Znaczy to nie parę lat temu, tylko parę dziesiąt lat temu, ale parę lat temu w końcu ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu i go już wykreślono, jak to się mówi.
1: Ale to by była opowieść już na zupełnie inną historię, jak nie powstało Morze Chęcińskie. O tym może kiedyś porozmawiamy, a jak na razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moim i waszym gościem był Jacek Łukawski, autor kryminału Odmęt.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Co by tu na początek wam powiedzieć? No może na przykład po prostu dobry wieczór dla tych wszystkich, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy, a właśnie dla nich informacja pojawia się taka, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, zapraszam. Co dziś i czym będziemy się zajmować? Słuchajcie, wybierzemy się do Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie i opowiemy sobie o pewnym wyjątkowym eksponacie, ale o szczegółach mojej rozmowy z dyrektorem Janem Przypkowskim dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego zresztą serdecznie zachęcam, bo uwierzcie mi, że będzie to historia, która jest niebywałą historią i warto ją po prostu poznać. Oprócz tego wybierzemy się także na Karczówkowskie Wzgórze z powodu pewnej legendy, która jest związana między innymi z tym, co na Karczówce, między innymi z tym, co w Kieleckiej Katedrze, no i między innymi z miejscami mocy wszelkiego rodzaju w naszym regionie. No to co, otwieramy w takim razie czakrany i chłoniemy moc z 93,2 FM. Na początek Jędrzejów, później Kielce.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem odwiedzamy Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, ale nie będziemy mówić o wystawach, które pojawiają się, czyli są wystawami czasowymi, ale spróbujemy opowiedzieć o najciekawszych eksponatach albo najciekawszym eksponacie znajdującym się w zbiorach muzeum. Ze mną Jan Przypkowski, dyrektor muzeum. Witam panie dyrektorze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, no nie ukrywam tego, że zadzwoniłem wcześniej i poprosiłem o przygotowanie wypowiedzi na temat najciekawszego eksponatu znajdującego się w zbiorach muzeum i no nie ukrywajmy też tego, że był to chyba twardy orzech do zgryzienia, żeby taki eksponat znaleźć, prawda?
8: Tak, pytanie okazało się bardzo trudne, ponieważ w naszym muzeum jest tak dużo bardzo ciekawych, intrygujących, niezwykłych eksponatów, że ogromnie trudno jest wybrać jeden i przyznam, że to się chyba nie udało. Udało mi się wybrać jeden z, ale tak, żeby był taki jeden w cieniu, którego są wszystkie inne, to obawiam się, że nie w naszym muzeum.
1: No to uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy naszym słuchaczom, co takiego wśród tej pokaźnej, wśród tych pokaźnych zbiorów należących do Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie zostało wybrane. I przy okazji warto wspomnieć, że to absolutnie subiektywna opinia, chyba tak mi się wydaje.
8: Tak, jak najbardziej. Ja pozwolę sobie tytułem wstępu powiedzieć, że nasze zbiory są bardzo wielowątkowe. Oczywiście najbardziej znana część naszej kolekcji to są zbiory zegarów słonecznych, największe w Polsce i jedne z największych na świecie, ale właśnie nie o zegarach chciałem Państwu powiedzieć, natomiast o pewnym obiekcie, który jest tak jakby pokrewny z tą naszą główną kolekcją. Otóż warto powiedzieć, że jedną z takich części naszych ekspozycji stałych to są tak zwane apartamenty pałacowe. To są taki zespół pomieszczeń, w których kiedyś tam mieściło się mieszkanie aptekarza, bo w jednej z naszych kamienicy z XVIII wieku kiedyś mieściła się apteka i mieszkał aptekarz. Nie wiemy, jak wyglądało to jego mieszkanie, ale w pewnym momencie poprzedni dyrektor muzeum zdecydował, że w tym miejscu, gdzie było kiedyś mieszkanie aptekarza, urządzi się takie apartamenty jak w jakimś dużym pałacu, a to po to, żeby móc w jednym miejscu w sposób naturalny i atrakcyjny pokazać różne obiekty, które muzeum wzbogaciło się w ciągu swego istnienia, czyli meble, zabytkowe obrazy, rzemiosło artystyczne i stworzyć z tego taki zespół pomieszczeń, gdzie te wszystkie sprzęty będą w naturalny sposób wyglądać. Tak się składa, że każdy z tych sprzętów ma nieraz bardzo skomplikowaną, a nawet powiedziałbym pokręconą historię i również ze względu na to wybrałem dzisiejszy obiekt.
1: No to w takim razie zdradźmy i powiedzmy, co to takiego jest, o czym dziś sobie opowiemy.
8: Otóż w salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, o takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Król Stanisław August Poniatowski pojął za żonę, za morganatyczną małżonkę Elżbietę Szydłowskich-Grabowską i według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Został przez niego potem podarowany właśnie Elżbiecie Szydłowskiej-Grabowskiej i w tej rodzinie był przechowywany z pokolenia na pokolenie, aż w końcu został kupiony do naszego muzeum. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona i teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy, ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Pietera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że no, jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza. Określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic. Okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny. A na pamiątkę tej historii i tych emocji, które jej towarzyszyły, obraz dziś jest eksponowany w salonie malinowym, a po jego obu stronach zawiesiliśmy ryciny, z których jedna jest portretem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a druga jest to portret Pietera Paula Rubensa.
1: Piękna historia. Myślę, że więcej takich można poznać, odwiedzając Muzeum Przybkowskich, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. A za dziś dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem, opowiadając o tym wyjątkowym obrazie, który można zobaczyć w muzeum, mówił Jan Przybkowski, dyrektor muzeum. Dziękuję, panie dyrektorze.
8: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: No mam dla was propozycję tak zwaną nie do odrzucenia. Po pierwsze, propozycja jest taka, żebyście po prostu zostali z nami na 93,2 FM z magazynem Co jest grane w Świętokrzyskiem. To moja pierwsza propozycja. A po drugie, to chciałbym wam zaproponować czerpanie. Czerpanie energii, czerpanie mocy, czerpanie wszystkiego, co poprawi nasze samopoczucie, wprost z czakramu, który podobno znajduje się na Karczówkowskim Wzgórzu, o czym między innymi opowie nam przewodniczka Dorota Czesak.
9: Karczówka, wspaniałe miejsce, miejsce mocy, dlatego że tam znajduje się nasz świętokrzyski czakram. Także warto tam pójść. Ja osobiście Karczówkę bardzo lubię. No to miejsce coś w sobie ma.
1: Czerpanie karczówkowskiej mocy może zostawimy na takie indywidualne wycieczki i osobiste przebywanie na Karczówce. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli o pewnej legendzie, która związana jest z Kielcami, a także i z gwarkami, którzy pracowali na Karczówkowskim Wzgórzu. No i z bryłami galen, które zostały wydobyte według tej właśnie legendy na Karczówce. Z tych galen powstały wyjątkowe rzeźby. Jedną można zobaczyć w Kieleckiej Katedrze, druga znajduje się właśnie w klasztorze na Karczówce.
9: Gwarek Hilarmala w XVII wieku na Karczówce właśnie miał wydobyć galenę. Tak naprawdę trzy potężne samorodki miał mieć przed tym wydobyciem sen. Przyśniły mu się trzy konie, które kopytami uderzały w jedno miejsce i kiedy on się obudził, postanowił to miejsce odnaleźć. Oczywiście możemy ubarwić historię, że nie miał co jeść, nie miał co pić, wziął ostatni bochen chleba. Żona oczywiście się nie godziła, wyrywała mu ten bochen chleba z rąk. Mala po prostu wyszedł z domu, zaczął kopać, kopał dosyć długo i odkrył trzy potężne samorodki galeny, które potem przekuto w święte figury, uznając, że to moce nieczyste brały udział w odkopaniu tych samorodków. Także na Karczówce mamy postać świętej Barbary, wyjątkowe dzieło, wspaniałe. Patrząc na tę rzeźbę, wydaje nam się, że szata świętej Barbary płynie. Także warto to rzeczywiście zobaczyć, bo szczerze powiem, że nie wiem, gdzie są takie rzeźby.
1: To jeżeli już jesteśmy przy kopaniu i przy świętokrzyskich ciekawostkach wszelkiego rodzaju, to chyba trzeba wspomnieć także o tym, że Kielce nazywane są takim kamieniołomem pod gołym niebem, bo mamy te wszystkie wydobycia, o których mówiliśmy na Karczówkowskim Wzgórzu. No i mamy dwa rezerwaty przyrody, czyli Wiecznie oraz rezerwat na Ślichowicach. Tam także warto się wybrać.
9: Warto, warto, zwłaszcza na Wietrznie, dlatego że tam od kilku lat wybudowano obiekt na skalę europejską. Jest to Centrum Edukacji Geologicznej, które też będzie w jakiś sposób przerabiane, żeby nadążyć za nowoczesnymi trendami. Na Wietrzni w Centrum Edukacji możecie Państwo pospacerować dnem Dewońskiego Morza, dlatego że około 360 milionów lat temu cały nasz teren, tutaj Kielc, pokrywało morze, ciepłe, płytkie, w którym żyły różne organizmy morskie, także w geocentrum można pospacerować, można te organizmy morskie zobaczyć, można zobaczyć tetrapoda słynnego, którego ślady odnaleźli nasi geolodzy w Zachełmiu.
1: A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak potężne są działania sił natury, to lepiej, żeby wybrał się na Ślichowice i zobaczył obalone skały.
9: Rzeczywiście tam jest fałd obalony albo odwrócony. Możecie sobie to Państwo wyobrazić na przykładzie tortu. W torcie mamy poszczególne placki ułożone poziomo. No i wyobraźcie sobie, że nagle idziecie z tortem i przewracacie się o próg. I ten tort się po prostu obala, tak? Te placki się przewracają i na Ślichowicach dokładnie mamy taką sytuację. Naukowcy z całego świata przyjeżdżają na Ślichowice i się zastanawiają, jak potężne siły pod ziemią musiały zadziałać, że ten fałd nam się obalił.
1: A najlepiej to po prostu wybrać się samemu i zobaczyć, cóż takiego jest niezwykłego na kieleckich Ślichowicach i przyciąga naukowców z całego świata. A przy okazji tego przewróconego tortu, no to nie wiem jak wy, ale ja powoli robię się głodny, ale to jeszcze nie pora absolutnie na kolację. Dorota Czesak przed momentem na naszej antenie świętokrzyska przewodniczka opowiadała o Karczówkowskim Wzgórzu, o legendzie, o galenach oraz o rezerwatach. Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 90.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.